Every time we touch, Meg Riley, 13 do 11 je lep ponedeljek, muzika, ki jo 100 let nismo slišali, dajmo pogledati, na kaj ste se spomnili. Anja se je spomnila na... Venga Boys in Sha La La La.